Poprisi za 2 dni čistá energia. Spice Music Festival 2026. Súčastieto na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana.

0: Decent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemie finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.pg. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.

w Radio Play. Energy 2000 Energy 2000 Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.